0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Już tak? Po prostu nawet słowa wstępu. Zapraszam, coś, nie wiem, idzie lato.

0: słońca.
1: Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapiesz za rękę. A teraz chcę więcej i więcej, od życia biorę garść

0: horyzoncie rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.

0: Mamy środę, 22 dzień lipca, godzina 6 na zegarach. Czas na raport Radia Gra.
1: Do czwartku do północy politycy naszej formacji mają czas na decyzję, stowarzyszenie lub partia. Tak mówił rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Polityk przekazał jednocześnie, że Jarosław Kaczyński nie ma w planach spotkania z Mateuszem Morawieckim. Stowarzyszenie Rozwój Plus szkodzi naszej partii.
2: To nie chodzi o, tak jak to niektórzy próbują komunikować, jakąś dodatkową pracę, którą trzeba wykonywać, tylko chodzi o ambicje jednego człowieka.
3: A prezes już...
2: Mówię to z przykrością oczywiście.
3: A prezes Jarosław Kaczyński już się liczy z tym, że jego klub może się uszczuplić?
2: Panie redaktorze, jedność nie za wszelką cenę.
1: Donald Trump chce, by kolejnym sekretarzem generalnym ONZ został prezydent FIFA Gianni Infantino. Donosi o tym dziennik New York Post. Amerykański przywódca ma uważać, że 56-letni działacz potrafi jednoczyć ludzi i cieszy się międzynarodowym szacunkiem. Kadencja obecnego szefa ONZ, Antonio Guterresa, kończy się pod koniec roku. Kandydat musi najpierw uzyskać poparcie Rady Bezpieczeństwa, a następnie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Nie wiadomo jednak, czy Infantino jest zainteresowany tą funkcją. Obecnie ubiega się o kolejną kadencję na stanowisku prezydenta FIFA. Pozostajemy za oceanem. Stany Zjednoczone zapowiadają zmiany w przepisach wizowych, które uderzą i w studentów, i w korespondentów zagranicznych. Na czym zmiany mają polegać, to wyjaśni nasz korespondent Paweł Żuchowski.
4: Korespondenci zagranicznych mediów będą mieć zagwarantowany pobyt przez 240 dni z możliwością kolejnych przedłużeń. Wyjątkiem są dziennikarze z Chin, których wizy będą ważne przez jedynie 90 dni.
5: Są możliwe pozwy sądowe i działania kongresu, które mogłyby opóźnić albo może i nawet zablokować ich wejście w życie. Na dziś jednak administracja zakłada, że zaczną one obowiązywać od 15 września. Myślę, że te przepisy jednak wejdą w życie.
4: Powiedziała mi mecenas Ilona Szymkowicz, prawniczka imigracyjna z Miami. Nie są to jedyne nowe restrykcje. Rozporządzenie skraca ponadto z 60 do 30 dni okres na opuszczenie kraju po zakończeniu studiów. Ogranicza do 24 miesięcy łączny pobyt na kursach językowych i zakazuje studentom studiów licencjackich zmiany kierunku lub uczelni podczas pierwszego roku studiów, a na magisterskich i doktoranckich w ogóle zmian kierunków i uczelni. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Przechodzimy już teraz do prognozy pogody dla Torunia na środę. Dziś od samego rana około 15 stopni na termometrach. Możemy spodziewać się na szczęście paru stopni w górę, do 22 nawet w ciągu dnia. Będzie nam towarzyszyć lekkie zachmurzenie, ale także słońce, które już od samego rana wygląda zza chmur i miejmy nadzieję, będzie go jak najwięcej, bo na razie opadów deszczu nie przewidujemy. Dzień dobry, jak tam środowa pobudka? Mam nadzieję, że już nieco lepiej. Powoli zbliżamy się do piątku, a przed nami kawałek, który zmanifestuje nam i pokaże, jaki to będzie dzień. Beautiful Life już teraz, Ace of Base na antenie Radia Gra.

hity pełne słońca od samego rana. Bonnie M, No Woman, No Cry. To za nami, a przed nami jeszcze sporo się będzie działo, bo w kalendarzu świąt nietypowych, o czym więcej powiemy już za chwilę, dzisiaj między innymi Światowy Dzień Mózgu. Postaramy się poruszyć tym naszym jeszcze przed godziną siódmą.

Dobre granie od samego rana. A już teraz najbardziej rozgrzewa nas to, co nas będzie czekać tego dnia. 22 lipca skrywa w sobie imieniny Magdaleny, Leny, Mileny, Józefa, Albina, a także Teofila. Wspominałam już także, że mamy dzisiaj Światowy Dzień Mózgu, ale uwaga, to nie wszystko. Dzisiaj także możemy się wyluzować, bo mamy Dzień Hamaka. No to już wiecie, co należy zrobić.

0: Eddie od samego rana w radiu gra. Takie klasyki to my lubimy. Tak samo jak lubimy dowiadywać się, że w Toruniu dzieje się i szykują się kolejne wspaniałe remonty, które mogą nam trochę upiększyć spędzanie wolnego czasu, bo na przykład o remoncie na Tortorze mogliście się już dowiedzieć z naszej strony i anteny. Tortor dostanie drugie życie. W toruńskim lodowisku rusza gruntowna modernizacja, na którą trafi ponad 1 000 000 zł. Prace mają poprawić komfort korzystania z obiektu, więc kiedy już się skończy lato, będzie gdzie wrócić na łyżwy. Na razie jednak korzystajmy ze słońca, bo o jeździe po lodzie pomyślimy, gdy temperatura przestanie nas rozpieszczać. A przynajmniej, gdy przestanie wskakiwać powyżej 20 stopni Celsjusza.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Sorry Papi na antenie Radia Gra. Rozgrzewamy się, a jeszcze przed siódmą między innymi u nas pojawi się Dua Lipa, także zróbcie głośniej.
1: Reklama.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
1: masz. Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
7: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
8: Na paznokcie.
7: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
9: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
10: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
11: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: Przechodzimy już teraz do prognozy pogody dla Torunia na środę. Dziś od samego rana około 15 stopni na termometrach. Możemy spodziewać się na szczęście paru stopni w górę, do 22 nawet w ciągu dnia. Będzie nam towarzyszyć lekkie zachmurzenie, ale także słońce, które już od samego rana wygląda zza chmur i miejmy nadzieję, będzie go jak najwięcej, bo na razie opadów deszczu nie przewidujemy.

0: Rozkręcamy się na dobrą środę w Toruniu na 88 i 8 FM. A skoro już środa, to możemy powoli myśleć o weekendzie. No to może najpierw o piątku, bo w piątek kolejny wakacyjny night skating. Już w piątek o 20 tradycyjnie rusza spod plazy, a mówię o tym już dziś, ponieważ warto spojrzeć na stan swoich rolek, wrotek, może nawet hulajnogi. Sprawdźcie, czy wszystko działa, aby na piątek było gotowe.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: czy widzicie to samo co ja? Powoli zbliża się już godzina siódma, dlatego musimy zrobić miejsce naszym dziennikarzom, ale spokojnie, za chwilę wrócimy także z naszym graniem. Raport i prognoza pogody na antenie Radia Gra już za chwilę, a także po siódmej tradycyjnie spojrzymy sobie w gwiazdy. Zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
2: Po reklamie.
0: W kalendarzu środa, 22 lipca, na zegarach godzina 7, czas na raport Radia Gra.
11: Marta Manerowska, dzień dobry. Zaczynamy lokalny raport, zapraszam. Na początek przenosimy się na ulicę Olsztyńską w Toruniu. Tam obecnie prowadzone są roboty związane z budową gazociągu, a także sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Od dzisiaj obowiązują niewielkie utrudnienia w ruchu. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
12: Potrwają kilka tygodni i są związane z pracami wodociągowymi prowadzonymi w jezdni. Roboty będą realizowane punktowo na odcinku od Czekolady do torów oraz w pobliżu Wapiennej. Na czas realizacji tych prac w ciągu dnia ruchem będą kierowali drogowcy. W połowie września rozpocznie się kolejny etap inwestycji.
11: Zmieniamy temat. Już za kilka dni poznamy projekty do budżetu obywatelskiego, które zostały zaakceptowane merytorycznie. To jednak nie jest ostateczna lista.
13: Właśnie kończy się ocena merytoryczna projektów. W piątek 24 lipca planujemy opublikowanie listy zawierającej wszystkie te projekty, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną i jest zgoda co do ich wyceny, co do tego, w jaki sposób mogą być realizowane. Oczywiście to nie oznacza ostatecznej listy, bo jeszcze każdy z mieszkańców, nie tylko ci, którzy są autorami projektów, ale każdy zainteresowany ma możliwość odwołania się od decyzji, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych.
11: Mówił Patryk Wawrzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich Toruńskiego Magistratu.
14: Wiadomości ogólnopolskie.
11: E-papierosy z wyższą akcyzą. Rząd przyjął projekt ustawy zwiększający stawki.
15: Dzięki tym zmianom wprowadzonym wszystkie tego typu produkty będą objęte takimi samymi zasadami, co ograniczy obchodzenie przepisów. Chodzi też o zwiększenie podatku akcyzowego do tych urządzeń z 40 zł do 50.
11: Wyjaśnia rzecznik rządu Adam Szłapka. To kolejna zmiana przepisów, bo producenci znajdują sposoby, by je obejść. Czy tym razem system będzie szczelny?
16: Taki jest cel, choć pomysłowość branży potrafi zaskoczyć. Tym razem rząd chce objąć akcyzą podstawowe elementy e-papierosów, bo to tu rynek znalazł lukę. Chodzi o urządzenia zasilające, tak zwane bazy. Teraz do takiego sprzętu również ma być naliczany podatek.
11: To był Igor Skrzypek.
17: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
11: To jest raport sportowy, zapraszam. Krok do wymarzonej Ligi Mistrzów wykonany. Lech Poznań wysoko pokonał mistrza Danii Aarhus 4-1. Trudniejsza przeprawa w rewanżu przed Górnikiem Zabrze, który jednak po porażce tylko 0-1. Z Fenerbahce w Stambule za tydzień u siebie może sprawić niespodziankę. A jutro trzymamy kciuki za dwie inne polskie drużyny w europejskich pucharach. W rundzie kwalifikacyjnej Ligi Konferencji zagrają swoje mecze Raków Częstochowa i GKS Katowice. Więcej informacji przekażemy w kolejnym raporcie sportowym. To już za godzinę.
17: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
11: Dziś w Toruniu ma być do 23 stopni Celsjusza, na niebie trochę słońca, trochę chmur, niewykluczone są przelotne opady deszczu, ciśnienie atmosferyczne będzie spadać, warunki biometeo są obojętne.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
0: Środa, środa, energii nam doda i niech tak będzie o poranku z taką dobrą energią, także wchodzimy w godzinę siódmą, no i również z zespołem Roxette. Sleeping in my car, oczywiście tego nie polecam, szczególnie rano jadąc do pracy. Oliwia Ciszewska, gramy.

0: tak właśnie brzmi nasz wspólny poranek na najlepszej radiowej fali. A teraz już coś, co kocham najbardziej, czyli chwila dla astrologii oraz dla tych, którzy trochę wierzą, trochę nie wierzą. No oczywiście sporo dobrej energii przesyłam, jak zawsze, ale na dziś astrologia mówi jedno. Musimy przygotować się na obowiązki. Może być przez to trochę nerwowo, lepiej unikać konfliktów z drugim człowiekiem. No a już przechodząc do szczegółów, to zodiakalna waga będzie miała dziś najlepsze podejście do tego dnia. Zrobić swoje i iść dalej, po prostu. Skorpionowi z kolei sprzyjać będzie księżyc w koniunkcji, dlatego jeżeli szykujecie się teraz do pracy, no to może być to bardzo udany dzień.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: bicia.
1: Sobel od samego rana na antenie Radia Gra. A teraz już przejdziemy od tego, co polskie, do tego, co francuskie. Bo Francja w końcu, jako pierwszy kraj w Unii Europejskiej, oficjalnie wprowadziła zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 roku życia. Francuski parlament przyjął ustawę, a przepisy mają wejść w życie od września. Dobrze, że mamy wakacje, bo jest szansa, że uczniowie dowiedzą się o tym dopiero po powrocie do szkoły.

0: dobre granie od samego rana, a za nami dzień sprawdzania sygnałów ostrzegawczych w całym mieście. Komentowaliście trochę, jak to u was wyglądało. Na jarze podobno była cisza. No najważniejsze, że dziś wszędzie będzie cisza. No chyba, że zrobicie nieco głośniej radio w aucie. Polecamy się o poranku.
1: Radio gra. Hity pełne słońca.
0: Fleetwood Mac, Little Lies. Już teraz gramy.

0: Milki, Just the way you are. Już teraz takie hity pełne słońca od samego rana w Radiu Gra, a do godziny 8 pojawi się u nas jeszcze m.in. Jugoton, Malczyki, a także trochę sobie pośpiewamy Ula la la, ale to dopiero przed godziną 8.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Dava Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
2: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kosyniarów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: O reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
7: Dziś w Toruniu ma być do 23 stopni Celsjusza, na niebie trochę słońca, trochę chmur, niewykluczone są przelotne opady deszczu, ciśnienie atmosferyczne będzie spadać, warunki biometeo są obojętne.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72, optometriakarczewski.pl.
8: Raz, dwa, trzy,
9: Majsiki!
10: To jest Radio Gra.

Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: środa w dobrym rytmie od samego rana. A skoro już środek tygodnia, to możemy szykować się na to, co pod koniec się będzie działo, czyli między innymi w piątek, początek weekendu, bo już za dwa dni sztuka na Zamku Dybowskim. Spektakl Zemsta od 20. Wstęp biletowany, ale jeżeli macie szukać dla kogoś prezentu na siłę, no to czasem lepiej za tę kwotę podarować wspólne wspomnienia. A teraz wspólnie możemy pośpiewać, bo to jeden z tych utworów, który pamiętamy po pierwszym przesłuchaniu. Ula la la, I love you baby.
1: Radio gra. Hity pełne słońca. To all the people all around.

0: Coraz bliżej godziny 8 na naszej antenie i coraz bliżej momentu, kiedy powinniśmy zameldować się w pracy. No chyba, że pracujecie od 7.30, to pozdrawiam. Szczególnie z dobrą energią, no i oczywiście z kubkiem kawy w dłoni. To element obowiązkowy. Za chwilę raport i prognoza pogody na antenie Radia Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki.

0: prosto i ekologicznie.
1: Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do Wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź Wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.
2: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
3: Głodny? To dobrze! W Pigrze, niedaleko Torunia, czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej, niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza, Szkolna 10.
4: Po reklamie.
5: Środa o poranku, a dokładnie już godzina 8:00. Czas na kolejny raport Radia Gra.
6: Marta Malerowska, witam ponownie o poranku i zapraszam. Ponad 31 tysięcy zgłoszeń na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odnotował w tym roku system internetowej rejestracji kandydatów. Najbardziej popularnym kierunkiem pozostaje kierunek lekarski, który chce studiować ponad 5,5 tysiąca osób. Na kierunek lekarsko-dentystyczny zarejestrowało się ponad 2 tysiące kandydatów, czyli blisko o 600 więcej niż rok temu. Trzecie miejsce pod względem zainteresowania zajęło prawo. Ten kierunek chce studiować ponad 1860 osób. Na jakim etapie jest rekrutacja?
7: My w tej chwili przyjmujemy dokumenty i nawet jeżeli ktoś nie został zakwalifikowany, to się może zmienić. Na pewno te listy na te topowe kierunki będą się zmieniały i to dopiero będziemy wiedzieli teraz 27 lipca, bo będzie jak gdyby ta druga lista ogłoszona, więc zachęcam kandydatów, żeby spokojnie czekali, być może się coś zmieni. Potem mamy jeszcze turę uzupełniającą, także trzeba śledzić swoje konto, trzeba śledzić nasze strony i cierpliwie czekać.
6: Mówiła dr Ewa Worusiak-Bednarek z biura prasowego UMK. Teraz przenosimy się na toruńskie Lewobrzeże, bo dawna poligonowa wieża ciśnień w rejonie ulic Letniej i Okulnej przejdzie remont. Projekt zakłada gruntowną rozbudowę i przebudowę budynku, w którym docelowo znajdzie się Centrum Aktywności Lokalnej. Inwestycja kosztuje prawie 4 miliony złotych i będzie dofinansowana ze środków unijnych.
8: Wiadomości ogólnopolskie.
6: Teraz wyniki kontroli stacji paliw w trakcie obowiązywania programu CPN. Choć wykryto kilkaset nieprawidłowości, dotąd ukarano tylko jedną stację. Dlaczego?
9: Dlatego, że całe postępowanie może trwać nawet do 2 miesięcy i ta liczba może się jeszcze zmienić. Z danych Krajowej Administracji Skarbowej wynika też, że stwierdzenie nieprawidłowości nie oznacza automatycznie, że kara będzie wymierzona. Oficjalnie do tej pory odstąpiono od niej w 6 przypadkach. KAS przeprowadziła łącznie ponad 11 tysięcy kontroli na stacjach. Nieprawidłowości notowała w trakcie niespełna 700.
6: Informował Igor Skrzypek.
10: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
6: Zaczynam raport sportowy, zapraszam. Na 2 dni przed startem nowego sezonu ligowego prezes Ekstraklasy Marcin Animucki przypomina, w przyszłym sezonie mistrz Polski dzięki rankingowi UEFA będzie zaczynał eliminację już od 3. rundy, a to pewna na starcie przynajmniej Liga Konferencji.
11: To minimum 7-8 milionów euro wiadomych pieniędzy bez tego ryzyka. Zdobywca Pucharu Polski grający w playoffie Ligi Europy to minimum Liga Konferencji, więc już teraz możemy być pewni, że dwa zespoły w sezonie 27-28 będą nas reprezentowały w fazie ligowej. Nigdy w historii czegoś takiego nie było.
6: Za ubiegły sezon Ekstraklasa wypłaciła klubom rekordowe premie ponad 300 milionów złotych. Teraz sport lokalny. Przenosimy się na Moto Arenę, bo tam wczoraj drużyna KS Toruń pewnie wygrała kolejną rundę U24 Ekstraligi. Komplet punktów z bonusem w 4 biegach zdobył Mikołaj Duchiński, a tylko w 1 wyścigu z rywalami przegrał Antoni Kawczyński.
10: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
6: Na termometrach ma być dziś maksymalnie do 23 stopni Celsjusza, ale później pojawi się znowu silny wiatr, który będzie obniżał nam odczuwalną temperaturę. Na niebie trochę słońca, trochę chmur, do tego może przelotnie popadać.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
5: I jak tam poranna energia? Mam nadzieję, że dopisuje. Kawka, herbatka w dłoni. No i lecimy dalej, bo już teraz Enrique Iglesias na antenie Radia Kra.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to...
1: Taka piękna jest ta końcówka, że żal przerywać. Igor Herbut, czyli męskie granie orkiestra. Nareszcie. A już teraz, nareszcie poranna informacja z kartotek policyjnych. Na szczęście nie naszych, a rosyjskich, ponieważ rosyjskie służby zatrzymały kota, który miał przemycać narkotyki do kolonii karnej w Niżnym Nowogrodzie. Zwierzak został wykorzystany przez przestępców do dostarczania zakazanych substancji na terenie samego więzienia. Dlatego jeśli wasz kot znika gdzieś na dłużej, to uważajcie, bo może mieć swoje szemrane interesy.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Hello, hity, pełne słońca, w radiu gra. A teraz kolejny wakacyjny temat, bo jeśli może wasze dzieci albo dzieci sąsiadów w wakacje rozstawiają sobie czasem takie stoiska z lemoniadą, to spokojnie, wyczytałam właśnie, że główny inspektorat sanitarny wyjaśnił, że okazjonalna sprzedaż lemoniady, owoców czy też domowych wypieków nie wymaga rejestracji ani kontroli sanepidu. Trzeba tylko pamiętać o podstawach, czyste ręce, czyste naczynia, świeże produkty, no i ochrona jedzenia przed jakimkolwiek kurzem czy na przykład owadami. Czyli można legalnie prowadzić mały wakacyjny biznes, no i bardzo dobrze, bo warto w końcu czasem trochę zarobić na wakacje, a nie tylko wydawać.
1: Reklama.
2: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze, bo teraz wszystkie kawy marki MK Cafe w promocji druga aż 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
10: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
11: Panie Pascalu, no jakby to...
10: A widziała pani?
11: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
10: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.

0: expert.pl.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 9,98 za opakowanie 400 gramów. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania na konto Moja Biedronka. A do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Po reklamie.

0: Wakacyjne rano i dobrze. A teraz zaglądamy już na toruńskie Lewobrzeże, ponieważ szykuje się tam naprawdę ciekawa metamorfoza. Dawna poligonowa wieża ciśnień przy ulicach Letniej i Okólnej przejdzie gruntowny remont i zamieni się w centrum aktywności lokalnej. Będzie nowa przestrzeń także pod ziemią, a teren wokół zostanie uporządkowany i zazieleniony. Inwestycja pochłonie prawie 4 miliony złotych, z czego ponad 3 miliony to unijne dofinansowanie. Czyli wiecie, wieża, która kiedyś miała za zadanie dostarczać wodę, teraz też będzie dostarczać, tylko mieszkańcom okazji do spotkań.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Bereksa i David Guetta, Sad Girls na antenie Radia Gra, a przed nami jeszcze sporo muzycznych wrażeń. Między innymi Artur Gadowski pojawi się, ale również Zokaria. Prawdziwy hit pełen słońca. To jeszcze przed godziną 9 w Radiu Gra.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
3: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej, a produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
5: Znowu muszę się zająć windykacją.
6: To coś z indykiem?
5: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
6: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
7: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
11: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: Biedronka.
1: Masz pomysł na sesję? Stwórz ją w HA Studio na Trójskim Jarze. Czekają na Ciebie dwa nowoczesne studia fotograficzne, mnóstwo stylowych dodatków i profesjonalne oświetlenie, które pozwoli zrealizować każdą kreatywną wizję. Tworzysz content, budujesz markę osobistą lub chcesz mieć wyjątkowe zdjęcia? To miejsce dla Ciebie. Rezerwacje wygodnie przez Booksy lub Instagram. Wkrótce zapraszamy także na drzwi otwarte. Szczegóły pojawią się niebawem. Więcej informacji na haastudio.eu.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
5: Na termometrach ma być dziś maksymalnie do 23 stopni Celsjusza, ale później pojawi się znowu silny wiatr, który będzie obniżał nam odczuwalną temperaturę. Na niebie trochę słońca, trochę chmur, do tego może przelotnie popadać.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
6: To jest Radio Gra.

0: Jesteśmy coraz bliżej kolejnego raportu na naszej antenie, czyli dziewiąta zbliża się wielkimi krokami. Ale zanim to, muszę powiedzieć o ważnym święcie, ponieważ dziś urodziny obchodzi jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków w Polsce, czyli Pałac Kultury i Nauki. Ten ma już 71 lat, no przez ten czas był świadkiem naprawdę wielu wydarzeń. Spokojnie mógłby napisać własne pamiętniki. A gdyby budynki miały dowód osobisty, to Pałac Kultury i Nauki właśnie zaczynałby się zastanawiać, czy aby nie przysługuje mu już emerytura. Najlepszego.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: dobrym rytmie. Zbliżamy się już do godziny 9. Kolejny raport i prognoza pogody na naszej antenie, ale wrócimy także szybko do naszego grania. Po 9 czeka nas m.in. Rihanna i Dawid Podsiadło. Zróbcie głośniej.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na Audi.pl.
2: Po reklamie.
0: To już 9, czas na kolejne informacje z regionu, kraju i ze świata.
12: Marta Manerowska, dzień dobry ponownie. Zapraszam. W Toruniu trwają prace nad nową polityką parkingową. Jakie są jej główne założenia?
13: Do końca tej kadencji nie przewidujemy jakiegokolwiek rozszerzenia żadnej z istniejących stref parkingowych. Tak jak powiedziałem, mamy 3 strefy, nic z tymi strefami do czasu, powiedzmy, końcówki tej kadencji, czyli kiedy spodziewamy się otrzymać model polityki parkingowej, nie będziemy nic robić. Zamrażamy również myślenie o zwiększeniu stawek za opłatność w jakiejkolwiek z tych 3 stref płatnego parkowania. Razem z mieszkańcami doszliśmy do wniosku, że bez zwiększenia potencjału realnych, nowych miejsc do parkowania nie można mówić o osiągnięciu sukcesu.
12: Mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia. Po więcej informacji odsyłamy Was na Gra FM. Ten temat wróci jeszcze dzisiaj na naszej antenie. A teraz jeszcze jedna wiadomość dla kierowców. Dziś w godzinach od 10 do 12 spodziewajcie się wyłączenia świateł na skrzyżowaniu Andersa i Kniaziewicza. Tam szykują się roboty elektryczne. Drogowcy apelują o szczególną ostrożność. Słuchacie raportu? Stany Zjednoczone zapowiadają zmiany w przepisach wizowych. Uderzą one w studentów i w korespondentów zagranicznych. Na czym mają polegać?
14: Korespondenci zagranicznych mediów będą mieć zagwarantowany pobyt przez 240 dni z możliwością kolejnych przedłużeń. Wyjątkiem są dziennikarze z Chin, których wizy będą ważne przez jedynie 90 dni. Nie są to jedyne nowe restrykcje. Rozporządzenie skraca ponadto z 60 do 30 dni okres na opuszczenie kraju po zakończeniu studiów.
12: To był Paweł Żuchowski. Zostańcie z Radiem Gra, bo już za moment na naszej antenie informacje pogodowe dla Torunia, a kolejny lokalny raport wraca już za godzinę.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
12: Maksymalnie do 23 stopni Celsjusza, do tego silniejszy wiatr, na niebie przeplatanka słońca i chmur i przelotne opady. Tak pogodowo zapowiada nam się środa w Toruniu. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, może spadać, warunki biometeo są obojętne.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
0: To, co najważniejsze o poranku, zostało już spełnione. Obudziliśmy się już po 9:00. Oliwia Ciszewska, dzięki wielkie za dziś. Do usłyszenia oczywiście jutro z samego rana. A teraz już zostawiam Was z Rihanną, Calvinem Harrisem, a także z Mariuszem Pucyło, który już za chwilę się do Was odezwie. We Found Love na antenie Radia Gra. Do usłyszenia. Pa!

0: Tonight i Joe Cocker. Tonight, jak mówią niektórzy. Joe Cocker miał na koncie tyle przebojów, że do głowy mogą zaraz przyjść inne kawałki. O, ja akurat słyszę w głowie Summer in the City. Lato w mieście przecież też może być fajne. Dzisiaj oczywiście przed południem kilka propozycji na to, jak w naszym mieście spędzić lato, ale przede wszystkim hity pełne słońca. Był Joe Cocker, a za chwilę Alvaro Soler. Mariusz Pucyło, witam i zapraszam do 13.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
6: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
7: Od poniedziałku do środy, pod udzie lub udo z kurczaka, tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra, 2,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
1: Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.

Hity pełne słońca w środę 22 lipca. Znamy od wielu lat, kiedyś New Order, a teraz nowa wersja Dub Dogs i także nowy tytuł How Does It Feel, czyli po prostu cytat z refrenu tej piosenki. Dzisiaj 22 lipca, dzisiaj popularne imieniny świętuje Magdalena, także pozdrawiamy wszystkie Magdy, wszystkie Madziule, także wszystkie Leny, Lenki, Mileny i Milenki. Pozdrawiamy wszystkie dziewczyny świętujące dzisiaj imieniny, a w związku z imieninami takie przysłowie: gdy Maria Magdalena deszczem zaczyna, to zwykle deszcz dłużej trzyma. No to się akurat dzisiaj nie sprawdzi, bo dzisiaj deszczu nam nie zapowiadają. Prognoza za kilka minut, a teraz dalej gramy pogodnie, teraz Fancy i Bolero. To jest

0: w Radio Gra, a w ramach wakacji w mieście dzisiaj w Toruniu kilka ciekawych akcji. Już rozpoczęły się warsztaty programowania, grafika, animacja, Minecraft. To w Domu Harcerza do godziny 14:30. Dzisiaj także o 10:00 wystartuje gra miejska Paszport Odkrywcy Bydgoskiego Przedmieścia. W specjalnym paszporcie będzie można znaleźć ciekawe zadania, które trzeba będzie rozwiązać w plenerze. I nie tylko. Zaprasza Kulturalny Hub Bydgoskiego Przedmieścia. Atrakcji jest więcej, znajdziecie je w internecie. Za chwilę pogoda dla Torunia, a potem Ed Sheeran.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
9: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
10: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
11: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Po reklamie.
14: Maksymalnie do 23 stopni Celsjusza, do tego silniejszy wiatr, na niebie przeplatanka słońca i chmur i przelotne opady. Tak pogodowo zapowiada nam się środa w Toruniu. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, może spadać, warunki biometeo są obojętne.
15: To jest Radio Gra.

Ciekawe, czy hiszpańscy piłkarze znają piosenki Moniki Lewczuk? Bo że repertuar Ani Dąbrowskiej znają znakomicie, to już ostatnio przekonaliśmy się. No ale Monika Lewczuk śpiewała z Alvaro Solerem, więc być może Hiszpanom jest znana jeszcze lepiej. A wszystko prawdopodobnie za sprawą Roberta Lewandowskiego i jego playlist. Na naszej playliście w Radiu Gra po raporcie o 10:00.

0: David Guetta, jego nowy numer Run Run River.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrids. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
3: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
4: I pomysłów.
3: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
4: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
3: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
4: Pelet oraz węgiel.
3: I wiele innych produktów.
4: Młyniec Skład Budowlany.
3: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
5: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza, tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe. Poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
6: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
2: O reklamie.
0: Dzisiaj mamy środę, 22 dzień lipca. Na zegarach 10. Zapraszam na najnowszy raport i prognozę pogody. Słuchamy.
7: Zaczynamy lokalny raport. Marta Malerowska, zapraszam. Na początek informacje dla kierowców. Przenosimy się na ulicę Olsztyńską w Toruniu. Tam obecnie prowadzone są roboty związane z budową gazociągu, a także sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Od dzisiaj obowiązują niewielkie utrudnienia w ruchu, o których więcej powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
8: Potrwają kilka tygodni i są związane z pracami wodociągowymi prowadzonymi w jezdni. Roboty będą realizowane punktowo na odcinku od Czekoladowej do Torów oraz w pobliżu Wapiennej. Na czas realizacji tych prac w ciągu dnia ruchem będą kierowali drogowcy. W połowie września rozpocznie się kolejny etap inwestycji.
7: Jeszcze w tym roku ma rozpocząć się rekultywacja zbiornika Kaszownik i rewitalizacja jego otoczenia. Rusza przetarg na te inwestycje. A co na ten temat sądzą mieszkańcy?
9: Jak będzie za ładny, to nie będzie ładny, nie? To jednak z tej trochę dzikości przydałoby się tu zachować, nie? Ale jak będzie za dużo nowoczesności, to już będzie coś nie tak, nie? Poza tym nie wiadomo, co z tym życiem biologicznym, który już tutaj jest, nie?
10: No generalnie teraz jest taka moda, nie? Na jakieś parki kieszonkowe i tym podobne miejsca. Przy czym czasami w jednym to nie ma żadnej ławki.
11: Tutaj właśnie to jest fajny taki obszar dla odpoczynku, dla spaceru, bo jest tak nieco z boku, także fajne miejsce i naprawdę przydałoby się zagospodarować, bo wygląda to bardzo brzydko, nieestetycznie.
7: Mówili nam spacerowicze.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
7: System nadawania alarmów w Polsce działa poprawnie. To było testowane wczoraj w wielu miejscach. Można było usłyszeć taki dźwięk. Gorzej z rozumieniem znaczenia nadawanych sygnałów.
12: Tyle lat żyję, ale nie wiem.
13: Która syrena to alarm, a która odwołanie alarmu?
14: Trzy po sobie następujące to atak bombowy.
13: Trzy minuty modulowanego sygnału to alarm.
15: Naprawdę nie wiem.
16: Odwołanie to chyba powtórzenie paru sygnałów dźwiękowych?
13: A. Sygnał ciągły.
14: Nie wiedziałem.
7: Z mieszkańcami Lublina rozmawiał Dominik Smaga. W takim razie utrwalmy wiedzę. Trzyminutowy sygnał modulowany oznacza ogłoszenie alarmu. Trzyminutowy sygnał ciągły – jego odwołanie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt. Producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
7: 23 stopnie Celsjusza. Tyle w najcieplejszym momencie dnia mają wskazać toruńskie termometry. Jednak wróci później do nas silniejszy wiatr, który utrzymywał się także w ostatnich dniach, a on na pewno spowoduje, że odczuwalna temperatura będzie niższa. Na niebie dzisiaj trochę słońca, trochę chmur. Niewykluczone, że przelotnie pokropi deszcz.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
0: Dzisiaj jeden z tych lepszych dni tygodnia. Dzisiaj środa, od dzisiaj do weekendu będzie z górki. No dla tych, którzy mają urlopy i wakacje, to może nieważne, ale dla tych, którzy jak my w pracy, istotne. Mariusz Pucyło, witajcie ponownie. Teraz David Guetta i Run Run River.

0: Hity pełne słońca w Radiu Gra, a ja przypomnę, o tym być może już niektórzy słyszeli, że dzisiaj od 10 do 12 wyłączona jest sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Andersa i Kniaziewicza. To w związku z prowadzonymi tam robotami elektrycznymi. Nie przez cały dzień, do 12. Więcej lokalnych informacji znajdziecie oczywiście na naszej stronie Gra.fm, a także w najbliższym raporcie, który jak zwykle o pełnej. My gramy dalej za chwilę. Oskar Cyms.
1: Reklama. Latem w Termach Maltańskich znajdziesz...
2: Nie zgadzam się.
1: Słucham?
2: Nie znajdziesz, bo kiedy trafiasz do Term Maltańskich, przestajesz szukać. Tu masz wszystko. Zjeżdżalnie, plaże i zabawę dla całej rodzinki. Po co szukać dalej?
1: Lato w Termach Maltańskich. W prehistorycznym stylu. Jeszcze więcej atrakcji w cenie biletu.
2: Termy Maltańskie. Tu bije źródło pierwotnej zabawy.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert.

0: wakacyjna Zara Larsson w Radiu Gra. A taką wakacyjną sytuację to chyba każdy kiedyś przerabiał. Idziemy nad basen, a tu już nie ma leżaków. Nie tylko nam się to przytrafia. Opisują właśnie historię niemieckiego turysty, który w trakcie wakacji w Grecji nie mógł znaleźć leżaka dla siebie i w związku z tym zdecydował się pozwać organizatora wycieczki, twierdząc, że oferta nie była zgodna z przedstawianą przy zakupie wycieczki. No i jak to się skończyło? Warto było się procesować, bo dostał prawie 1000 euro rekompensaty, dokładnie 986. No ale to się rzadko komu zdarza, rzadko komu się chce. Zwykle jak nie nad basen, to idziemy po prostu na plażę. No bo wydaje mi się, że te leżaki na zdjęciach w katalogu biura podróży to tak naprawdę nie jest oferta. To jest propozycja podania.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
5: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, szosa Chełmińska 135.
6: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
3: Media Expert taniej ma.
1: Po reklamie.
8: 23 stopnie Celsjusza. Tyle w najcieplejszym momencie dnia mają wskazać toruńskie termometry. Jednak wróci później do nas silniejszy wiatr, który utrzymywał się także w ostatnich dniach, a on na pewno spowoduje, że odczuwalna temperatura będzie niższa. Na niebie dzisiaj trochę słońca, trochę chmur. Niewykluczone, że przelotnie pokropi deszcz.

Alan Walker o jednej z, jak to mówią, najpopularniejszych lokacji w Europie, czyli Barcelona. A ja czytam, że aż 97% dzieci wierzy, że może zmienić świat na lepsze. 97% dzieci, także jest nadzieja na przyszłość i za to trzymamy kciuki. Madonna i Holiday, czyli dalej wakacyjnie, a potem jeszcze między innymi Ania Dąbrowska, o której już dzisiaj wspominaliśmy.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
4: masz. Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
5: I pomysłów.
4: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
5: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
4: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
5: Pelet oraz węgiel.
4: I wiele innych produktów.
5: Młyniec Skład Budowlany.
4: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
6: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Po reklamie.
9: Tu Radio Gra w środę 22 lipca. Zapraszam na najnowszy raport i prognozę pogody. Mamy 11.
10: Marta Manerowska, dzień dobry ponownie. Zapraszam na lokalny przedpołudniowy raport. W naszym mieście trwają prace nad nową polityką parkingową. Jej główne założenia to brak rozszerzenia strefy płatnego parkowania i utrzymanie dotychczasowych stawek za miejsca parkingowe. Jak podają urzędnicy, te decyzje mają być odpowiedzią na wnioski mieszkańców, które zostały zgłoszone podczas konsultacji społecznych. Miasto myśli także o zwiększeniu ilości parkingów.
11: Warto zastanowić się nad takimi lokalizacjami jak Plac 18 stycznia. Ulica Skrzyńskiego to jest już duży z olbrzymim potencjałem, ale widzimy, że ten potencjał można zwiększyć parking przy dworcu miasto. Zupełnie nowa część od strony Bydgoskiego to jest parking, który mógłby być i na pewno tam koncepcję zlecimy. Parkingu wielopoziomowego, podziemnego pomiędzy Urzędem Stanu Cywilnego a Wydziałem Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. To jest taki fragment placu, który kończy się od strony wschodniej Parkiem Muzyków.
10: Mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia. A teraz zmieniamy temat i mamy informacje z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, bo już za nieco ponad tydzień, od 1 sierpnia, na basenie Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK przy Świętego Józefa rozpocznie się planowana przerwa technologiczna. Jak tłumaczy uczelnia, to niezbędny element dbania o komfort i bezpieczeństwo użytkowników. W tym czasie będą prowadzone specjalistyczne prace konserwacyjne, przegląd instalacji basenowych oraz gruntowne czyszczenie i dezynfekcja. Na razie nie wiadomo, kiedy obiekt zostanie ponownie otwarty. Słuchacie raportu? TikTok może manipulować treściami, które widzimy jako polscy użytkownicy. Do takiego wniosku doszli eksperci NASK.
12: Analitycy sprawdzili 10 tysięcy materiałów na tematy wrażliwe z punktu widzenia Chin. Kwestie Tybetu, Tajwanu, masakry na placu Tiananmen, obozów reedukacyjnych czy mniejszości Ujgurów. W wielu przypadkach narracja w materiałach była powtarzalna i prochińska. TikTok miesięcznie ma w Polsce nawet 15 milionów użytkowników. To przede wszystkim osoby młode, także nieletnie. W Europie nie ma obecnie przepisów, które mogłyby takie algorytmy zatrzymać.
10: Informował Igor Skrzypek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
10: Na niebie raz słońce, raz chmury i tak to również ma wyglądać w najbliższych godzinach w Toruniu. Jeżeli chodzi o temperaturę, to ta maksymalna przewidywana wartość na dziś to 22 albo 23 stopnie Celsjusza. Jednak wiatr na pewno zwiększa odczucie chłodu. Niewykluczone są przelotne opady. Popadać może też w nocy i jutro w ciągu dnia.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
9: I już po 11. Jeżeli komuś powolutku wyczerpuje się energia, to spokojnie, zostańcie z nami. Hity pełne słońca działają jak powerbank. Kto zostanie dłużej, ten na pewno się przekona. Radio Gra, Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie ponownie. Sezon wakacyjny trwa, sezon wakacyjny to także sezon ślubny, a wiedzieliście o tym, że pierścionek zaręczynowy to darowizna, a jak darowizna, to wiadomo, trzeba zapłacić podatek. Więcej o tym za kilka chwil, a to już Mika i Relax, Take It Easy.

0: Sylwia Grzeszczak. Aktualnie wolna, ale kto wie, w przyszłości może znowu będzie zaręczona i wtedy jej ten problem też będzie dotyczył, bo okazuje się, że pierścionek zaręczynowy to darowizna, a od niej trzeba zapłacić należny podatek według określonych przepisów. A co, jak zaręczyny zostaną zerwane? O, tu się pojawia problem. Wtedy trzeba fiskusowi przekazać oświadczenie o odwołaniu darowizny. No, skomplikowana to sprawa. Pierścionek zaręczynowy, jak się okazuje, to darowizna. A potem okazuje się, że kredyt to fundament małżeństwa.
1: Reklama.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
5: No i co, Barbara, co?
4: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej ma.
8: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
9: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowit. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
13: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
14: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Po reklamie.
17: To jest Radio Gra.

0: A słyszeliście o nowym pomyśle prezydenta Donalda Trumpa, który chce, żeby ten łysy z FIFA został szefem ONZ-u. No comment. To sprawdźmy jeszcze, co na naszych ulicach, bo mamy od dzisiaj kolejne utrudnienia. Jak informuje Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu, aktualne prace na Olsztyńskiej koncentrują się na odcinku od Czekoladowej do przejazdu kolejowego oraz w rejonie Wapiennej. Od dzisiaj mamy niewielkie utrudnienia w ruchu, które potrwają kilka tygodni, a są związane z pracami wodociągowymi prowadzonymi w jezdni. Roboty mają być realizowane punktowo na odcinku od Czekoladowej do Torów oraz w pobliżu Wapiennej.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: Nie brakuje i nie zabraknie u nas tego słoneczka. Hity pełne słońca. Teraz zespół Venga Boys.

0: było o deszczu, to pora na najnowszą prognozę pogody. Ta już za chwileczkę.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
6: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
7: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
8: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: O reklamie.
11: Na niebie raz słońce, raz chmury i tak to również ma wyglądać w najbliższych godzinach w Toruniu. Jeżeli chodzi o temperaturę, to ta maksymalna przewidywana wartość na dziś to 22 albo 23 stopnie Celsjusza. Jednak wiatr na pewno zwiększa odczucie chłodu. Niewykluczone są przelotne opady. Popadać może też w nocy i jutro w ciągu dnia.
1: To jest Radio Gra.

0: A propos czasu, za chwilę 12, dzisiaj środa, 22 dzień lipca. Dzisiaj urodziny ma Selena Gomez. Więcej o urodzinach, o tym, ile kończy Selena po 12. A przypomnę, że przez długi czas Selena Gomez była najchętniej obserwowaną kobietą na Instagramie. Jej posty wyceniano na miliony dolarów. Jeden pościg i przynajmniej 1 milion wpadał jej na konto. Money for nothing, jak w piosence Dire Straits.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do Wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź Wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megafaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
7: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych, dostępny na stronie

0: www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
3: Jeszcze masz furę, rozbiłeś

0: klienta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
1: Po reklamie.
4: Zaczynamy raport o 12 i sprawdzamy, co nowego u nas w Polsce i na świecie, a do tego dorzucamy prognozę pogody.
5: Marta Malerowska, witam ponownie i zapraszam. Kończy się ocena merytoryczna projektów złożonych do budżetu obywatelskiego Torunia na przyszły rok. Już pojutrze poznamy listę projektów, które przeszły ten etap. Dlaczego nie wszystkie pomysły mogą być brane pod uwagę?
6: Częściowo to mogą być takie kwestie niezgodności z planem miejscowym, niezgodności z innymi zasadami, przepisami dotyczącymi realizacji poszczególnych inwestycji, czy też kwestia tak prozaiczna jak brak możliwości realizacji w ciągu jednego roku budżetowego, co jest obowiązkiem wynikającym z ustawy i często niestety utrudnia realizację jakichś większych pomysłów, które wymagają projektów, decyzji. Ostateczną listę poznamy w sierpniu, a we wrześniu do 20 września będziemy mieli możliwość głosowania i wybrania tego, co nam się najbardziej z puli ogólnomiejskiej i naszej puli lokalnej podoba.
5: Mówił Patryk Wawrzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich Toruńskiego Magistratu. A teraz mamy jeszcze zapowiedź i zaproszenie na wydarzenie pod naszym radiowym patronatem, które odbędzie się już pojutrze. To Night Skating Toruń, kolejna edycja. Start o godzinie 20 z parkingu Centrum Handlowego przy ulicy Broniewskiego. Udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny. Rolkarze przejadą wieczorową porą blisko 10 km ulicami miasta. Nie trzeba się zapisywać. Słuchacie raportu? Inne obywatelstwo, rasa lub wyznanie. Coraz częściej powodem ataków w Polsce rośnie liczba incydentów, których sprawcami bywają nawet dzieci. W weekend odnotowano 14 takich zdarzeń, w których poszkodowanych zostało 18 osób.
7: 10 z 14 ataków dotyczyło Ukraińców. Chodzi głównie o znieważenie, ale także kierowanie gruźb i naruszenie nietykalności cielesnej. Podczas weekendu w stolicy ofiarą ataku z nienawiści był też obywatel Mauritiusu. W Bydgoszczy mężczyzna z kobietą pobili i znieważyli białoruskie małżeństwo. Z kolei w białostockim Wasilkowie nieznani sprawcy namalowali wulgarne napisy na ogrodzeniu cmentarza żydowskiego.
5: To był Krzysztof Zasada.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
5: Dzisiaj na toruńskich termometrach maksymalnie do 23 stopni Celsjusza, jednak wiatr na pewno obniża nam tę odczuwalną temperaturę. Na niebie przeplatanka słońca i chmur, a jutro w Toruniu ma być chłodniej, maksymalnie do 19 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
4: Magdalena, Lena i Milena to są dzisiejsze solenizantki. Pozdrawiamy gorąco, pozdrawiamy serdecznie. O urodzinach za kilka chwil, a teraz gramy dalej. Teraz Enodę, gorąca nowość. Talk to you.

0: Pożeglować sobie to też dobry pomysł na wakacje. Sailing on the Seven Seas i OMD. A my teraz płyniemy w stronę dzisiejszej daty, 22 lipca. Sprawdzamy, kto ma dzisiaj urodziny. Między innymi wspominana już Selena Gomez, amerykańska aktorka i piosenkarka, kończy dzisiaj 34 lata. Na liście także Blanka Lipińska, pisarka i celebrytka, kończy lat 41. A my najserdeczniej pozdrawiamy urodzonych dzisiaj słuchaczy Radia Gra. Osoby urodzone 22 lipca to ludzie pełni uroku, spontaniczni, lekko szaleni, a przy tym zaskakująco skuteczni w swoich działaniach. I dla nich w prezencie Dennis Lloyd i Mad World już za chwilę.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Biedronka.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurczybłydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
4: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

ulicy pełne słońca, można tańczyć. Robert Miles w Radiu Gra. Okazja, żeby potańczyć także w najbliższy weekend na Rynku Staromiejskim odbędzie się Silent Disco, czyli taka impreza, która nikomu nie przeszkadza, bo wszyscy słuchają muzyki w słuchawkach. Każdy wybiera takie rytmy, jakie mu pasują i tańczymy. Cicha dyskoteka rozpocznie się o godzinie 21 na Rynku Staromiejskim przy Flisaku. To będzie największy chyba parkiet pod gołym niebem w naszym mieście. Grać będą DJ Function, DJ Vivi i DJ Esto, a do tego oczywiście jeszcze wrócimy, bo to dopiero w sobotę. Dzisiaj środa, teraz Marisa i Odkochaj.

0: Katy Perry jak najchętniej spędza wakacje. Okazuje się, że nad Morzem Śródziemnym najlepiej na którejś z greckich wysp, czyli tak jak i my. Katy Perry i Rose za nami, za chwilę Nasza Pogoda, a potem Sandra i Everlasting Love.
1: Reklama. Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
3: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
4: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej pewnie jeszcze

0: RadioExpert.pl. Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lawa dawa tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są.

0: nagrody. Wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Dzisiaj na toruńskich termometrach maksymalnie do 23 stopni Celsjusza, jednak wiatr na pewno obniża nam tę odczuwalną temperaturę. Na niebie przeplatanka słońca i chmur, a jutro w Toruniu ma być chłodniej, maksymalnie do 19 stopni.
3: Słuchasz Radia Gra.

Body Talk, język ciała mówi wiele. To było Ale Farben w Radiu Gra. Hity pełne słońca przez cały dzień, przez całą noc, przez cały tydzień i przez całe lato. Mariusz Pucyło, ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam jutro po 9:00. Trzymajcie się, nie dajcie się.

0: Radio Gra.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
5: I pomysłów.
4: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
5: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
4: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
5: Pelet oraz węgiel.
4: I wiele innych produktów.
5: Młyniec Skład Budowlany.
4: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w pannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.

0: Zależy mi na sobie.
1: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
0: Znowu muszę się zająć windykacją.
2: To coś z indykiem?
0: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
2: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
3: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
4: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
5: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
6: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
4: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Po reklamie.
8: To jest środa, 22 lipca. W Radio Gra zapraszamy na raport o 13.
9: Marta Manerowska, witam po południu i zapraszam. W Toruniu trwają prace nad nową polityką parkingową, a jej główne założenia to brak rozszerzenia strefy płatnego parkowania i utrzymanie dotychczasowych stawek. Jak podają urzędnicy, te decyzje mają być odpowiedzią na wnioski, które zostały zgłoszone podczas konsultacji społecznych. Jest plan także na utworzenie nowych parkingów.
10: Konieczność zlokalizowania miejsc zorganizowanego parkowania w osi mostu Piłsudskiego od strony Majdan chcemy spróbować tam. Zresztą biuro architekta miasta Torunia już w tym roku przygotowało koncepcję ustanowienia takiej organizacji parkowania pod mostem Piłsudskiego. Można w dwóch etapach osiągnąć tam potencjał ponad 200 miejsc, jeśli dobrze pamiętam. Tutaj też się będziemy zastanawiać, w jaki sposób można zorganizować przede wszystkim dojazd do tego parkingu, bo wiecie państwo, że ulica Majdana od strony Trumpa, od strony północy jest wąską ulicą. No.
9: Mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia. Więcej informacji na Gra FM. Teraz przenosimy się na toruńskie Lewobrzeże, bo dawna poligonowa wieża ciśnień w rejonie ulic Letniej i Okulnej ma przejść remont. Tam po przebudowie znajdzie się Centrum Aktywności Lokalnej. W drugiej połowie sierpnia planowane jest ogłoszenie przetargu. Inwestycja kosztuje 4 miliony złotych i będzie realizowana ze wsparciem ze środków unijnych. Słuchacie raportu? Jeszcze w tym miesiącu ma zostać opublikowany projekt podatku cyfrowego. Mają go płacić w Polsce największe zagraniczne platformy, tak jak robią to już m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, we Włoszech czy w Austrii.
11: Dlaczego te wszystkie państwa zarabiają dla swoich obywateli na startupy, rozwój kompetencji, swoje cyberbezpieczeństwo miliardy euro, a Polska nie zarabia? Odpowiadam wprost. Polska i polski obywatel nie jest gorszy niż żaden w państwie europejskim. Ma prawo do swoich podatków, żeby płaciły instytucje, korporacje, a nie obywatele.
9: Podkreśla wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Słońce coraz częściej próbuje nam się przebijać przez chmury i tak to również ma wyglądać w najbliższych godzinach. Choć na termometrach ma być dzisiaj w naszym mieście nawet do 23 stopni, to przez silniejszy wiatr odczuwalna temperatura będzie na pewno niższa.
8: Pochmurno, deszczowo, ale pogoda przynajmniej na weekend zmieni swoje oblicze na to bardziej wakacyjne. A teraz z hitami pełnymi słońca. Gorąco po 13:00 wita was Mariusz Składanowski. Na początek Opus, Life is Life, ale będzie też chociażby Aqua.

0: To hity pełne słońca w radio gra Roxy Węgiel i Miasto. Kto już po urlopie, kto przed, no mam nadzieję, że jeszcze dużo wam zostało i jesteście w stanie z tego skorzystać. Bo na przykład Japończycy mają ponoć tak wielki szacunek do pracy, że wielu z nich nie chce korzystać z wakacji. I w związku z tym władze zmieniły nawet przepisy i każdy Japończyk musi odpocząć od pracy przez przynajmniej, jak myślicie, ile? 5 dni. O, czy to wystarczy na regenerację? Ja tylko dodam, że według najnowszych badań długość życia człowieka, który rzadko jeździ na wakacje albo w ogóle tego nie robi, jest krótsza niż w przypadku osoby cierpiącej na alkoholizm. Więc co, pakujemy się?
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do Wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź Wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.
5: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

0: Hity pełne słońca w Radiu Gra. Celine Dion, I'm Alive po angielsku. I nieprzypadkowo o tym mówię, bo wakacje to ten czas, kiedy częściej niż zazwyczaj posługujemy się językami obcymi. Wiedzą nawet o tym dzieci.
1: To jest język ludzi, na przykład Anglików, którzy się też uczą naszego języku i oni są właśnie obcokrajowcami dla nas.
2: Jak pójdzie się gdzieś do sklepów innych krajów i wtedy można mówić do sklepikarza. Najlepiej uczyć się języka angielskiego, bo język angielski może przydać się w każdym kraju.
1: Na przykład mój tata musi rozmawiać w każdym języku. Najlepiej się nauczyłem od 2 miesięcy języka chińskiego.
0: O proszę, a za chwilę nie po chińsku, bo ciekawiej po polsku. Męskie granie orkiestra, nareszcie.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
6: O, mechanik idzie.
7: Mamma mia, el compressor.
8: Facciamo subito, sì?
9: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
11: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 60% na wybrane krzesła biurowe. Oferta ważna od 22 lipca do 9 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
14: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
13: Ci, co ją znają, reagują.
15: Ach!
14: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
16: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
1: Po reklamie.
19: Słońce coraz częściej próbuje nam się przebijać przez chmury i tak to również ma wyglądać w najbliższych godzinach. Choć na termometrach ma być dzisiaj w naszym mieście nawet do 23 stopni, to przez silniejszy wiatr odczuwalna temperatura będzie na pewno niższa.
0: To jest Radio Gra.

Sabrina Carpenter w Radio Gra serwuje nam espresso, a miasto przygotowuje się do nowej polityki parkingowej na lata 27-35. Czy będą podwyżki? No nie tym razem. Bez podwyżek, bez poszerzania stref, za to z badaniami w terenie od sierpnia i wielkimi konsultacjami w przyszłym roku. Toruń sprawdza, jak jeździmy i jak parkujemy, a dokument ma być gotowy pod koniec przyszłego roku. No to można chyba wrzucić na luz. W Radiu Gra już teraz. Trachy na lachy. Dzień dobry, kocham cię.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
4: masz. Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
4: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
5: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
7: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks.

0: czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
1: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złoty 39 za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka.
2: Po reklamie.
3: Jest 14, czas na kolejny raport z Torunia, kraju i świata w Radio Gra.
4: Marta Manerowska, witam ponownie. Rozpoczynamy lokalny raport, zapraszam. Do naszego miasta przyjadą 4 kolejne nowoczesne tramwaje. Na ten zakup udało się pozyskać środki unijne. Niewykluczone, że te nowe pojazdy dotrą do Torunia już pod koniec przyszłego roku. Do zajezdni MZK będziemy jutro zaglądać w naszych raportach. A teraz zmieniamy temat. Rekultywacja zbiornika Kaszownik i rewitalizacja jego otoczenia stają się faktem. Prace mają ruszyć jeszcze w tym roku. Jak wam się podoba ta koncepcja?
5: Powiem tak, no żal mi tych kaczuszek, bo ostatnio właśnie te drzewo tam się obaliło i wszystko. No przydałoby się, żeby tutaj było właśnie tak zrobione pięknie tutaj, ławeczki, żeby były. No jest często osób tu. No a chodzę często też do pracy.
6: Ale to jest tylko aby dyskusja, a pracy jak nie widać. Tylko wszystko plany, aby co.
7: Bardziej tędy przechodzę, niżeli tu przychodzę, nie? A więc no może jak coś fajnego zrobią, to będę się częściej tutaj pojawiał, ale...
8: Tutaj na pewno przydałoby się, bo to niedługo całkiem zarośnie. Tylko jest pytanie, czy wody starczy. Bo skoro się pogłębi to ten zbiornik, to czy skąd ta woda ma tu napłynąć?
4: Mówili torunianie. Więcej informacji na ten temat opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej gra.fm.
9: Wiadomości ogólnopolskie.
4: Główny Urząd Statystyczny podał nowe dane na temat aktualnej sytuacji w gospodarce. Chodzi m.in. o sprzedaż w czerwcu. Okazuje się, że w porównaniu do minionego roku wzrosła o ponad 6%, a przez internet o ponad 12%. Najchętniej kupowaliśmy meble i sprzęty AGD RTV.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
4: Dzisiaj na termometrach maksymalnie do 23 stopni Celsjusza, jednak odczuwalna temperatura jest na pewno niższa, a to wszystko przez silny wiatr. Na niebie przewaga chmur z szansą na chwilowe przejaśnienia. W najbliższych godzinach w Toruniu raczej nie powinno padać.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
3: Już po 14:00 wczoraj nasi żużlowcy pewnie wygrali kolejną rundę U24 Ekstraligi na Motorenie, ale wiecie, co było najfajniejsze poza formą naszych zawodników? To jak kibice na trybunach wiosłowali niczym Norwegowie na Mundialu. Brawo, mamy nową świecką tradycję na naszych stadionach.

0: Earth, Wind & Fire September. Do września jeszcze trochę czasu zostało, więc i urlopu, mam nadzieję, starczy, żeby ruszyć na odpoczynek. Pytanie tylko: Polska, góry, morze, a może jednak ruszyć za granicę? Pytaliśmy o to mieszkańców Torunia.
1: Ja osobiście wolę wyjazdy za granicę. Dużo bardziej podoba mi się wizja poznawania nowej kultury niż na przykład... Ale jakby polskie morze też jest w porządku. Finansowo to i tak wyjazd za granicę. Zawsze celuję za granicę i wydaje mi się, że cenowo wychodzi to bardzo podobnie. Jak niekorzystniej, bo na przykład, nie wiem, Czarnogóra, Albania, to są takie kierunki, które są dosyć tanie, bym powiedziała.
2: Polskie morze jest teraz dość drogie, uważam. I czasami się bardziej opłaca wyjechać za granicę.
3: Właśnie przedwczoraj wróciliśmy z polskiego morza, tydzień czasu. Wiadomo, można żyć i sobie wybierać restauracje takie mega drogie, ale myślę, że też można fajnie sobie znaleźć restauracje i na spokojnie. Nie ma co się przerażać tymi paragonami.
0: Jest tylko jedno ale. Niepewność pogody nad polskim morzem. Za co na pewno za chwilę w radiu gra Bledka 2 dni, a później Culture Club, Karma Chameleon.

0: Ekspert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
3: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
4: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox.
8: Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
13: Moc oszczędności w Lidl. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
16: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: Po reklamie.
17: To jest Radio Gra.

0: Lato w mieście.
1: Przed nami ekscytujący muzycznie czas w Toruniu. Już jutro o 20:30 w klubie NRD na wielki finał Generate Tour Grande Finale, czyli wspólne spotkanie toruńskiej formacji Sir Charles, grającego taki liryczny punk, z Lakshmi Bomb, elektro-rapowo-rockową petardą prosto z Indii, dokładnie z Mumbai. Tego nie można przegapić. Natomiast w sobotę w Kombinacie Kultury kolejne hip-hopowe toruńskie święto.
2: Dzień dobry, z tej strony Marone. Zapraszam serdecznie 25 lipca do Kombinatu Kultury, gdzie odbędzie się Toruński Rap Night 5. Na tej edycji będzie miała miejsce premiera solowego albumu mojego kolegi Rycka, Nowe Oblicze. Wystąpi Butcher, Max THC, Koziro, Bezsenny Underground, Młody SWW, Chopper, Jabłko, Falus MC. Dla przypomnienia, Kombinat Kultury 25 lipca o 19:00. Zapraszamy serdecznie.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy.

0: Sophie Ellis Baxter, Murder on a Dance Floor. Teraz nie o morderstwie, ale też o przestępstwie, a w zasadzie o próbach. Krajowa Administracja Skarbowa donosi o fałszywych e-mailach o zwrocie podatku. Oszuści podszywają się pod e-Urząd Skarbowy i wysyłają wiadomości z informacją o rzekomo przyznanym zwrocie nadpłaty podatku. Nie klikajcie w linki zawarte w takich e-mailach, nie podawajcie danych do logowania danych osobowych, ani informacji o rachunku bankowym. Nie otwierajcie załączników z nieznanych źródeł. W razie czego weryfikujcie te informacje w swoim urzędzie skarbowym. Po przerwie w Radiu Gram m.in. Pointer Sisters, a później Kamrat.
1: Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny. 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
8: Co kupiłaś?
7: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
8: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
7: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megafaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie. Dzisiaj na termometrach maksymalnie do 23 stopni Celsjusza, jednak odczuwalna temperatura jest na pewno niższa, a to wszystko przez silny wiatr. Na niebie przewaga chmur z szansą na chwilowe przejaśnienia. W najbliższych godzinach w Toruniu raczej nie powinno padać.
4: To jest Radio Gra.

akurat Be Mine w Radio Gra. Uwaga, wyłoniono już 8 finalistów konkursu Zielony Ogródek Toruńskiej Starówki 2026. Pierwszy etap głosowania za nami. Kto znalazł się w ścisłym finale, znajdziecie na naszej stronie Gra FM. A my już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w drugim etapie konkursu. Dokładnie od 3 do 28 sierpnia będziecie mogli oddawać swoje głosy za pośrednictwem www.gra.fm. Niech wygrają najlepsi, a u nas zagrają najlepsi. Już teraz Wilki, Urka, później Fancy, Slice Me Nice.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Studiujesz albo kończysz naukę?
4: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
3: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
4: To Eurotipy.
3: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
4: Zaliczyć kursy, praktyki?
3: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
4: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
3: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
4: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
3: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
5: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
6: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
7: Bierzemy.
5: Buen provecho.
7: A to co?
6: No, owoce, ale morza.
8: mBank nie da Ci gwarancji, że w Hiszpanii dogada się z kelnerem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. mBank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mBank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mBank.pl/słowniczek.

0: Biedronka.
1: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: W Termach Maltańskich czekają na Ciebie lazurowa woda, zjeżdżalnie, konkursy, aquadance.
4: Tak, tak. Od tysięcy lat człowiek zawsze szuka miejsca, by z rodziną radość była. Gdyby u nas były Termy Maltańskie, pewnie ciągle siedziałbym na tej plaży. A ona jest teraz jeszcze większa.
3: Lato w Termach Maltańskich w prehistorycznym stylu. Lawa się zaczęła, lawa trwa.
5: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
6: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland. Po reklamie.
7: Środa, 22 lipca, jest 15 w Radiu Gra. Czas na kolejny raport.
8: Dzień dobry ponownie.

0: Agata Manerowska, zapraszam. Już za kilka dni poznamy projekty do budżetu obywatelskiego na przyszły rok, które są zaakceptowane merytorycznie. To jednak nie jest jeszcze ostateczna lista.
1: Właśnie kończy się ocena merytoryczna projektów. W piątek 24 lipca planujemy opublikowanie listy zawierającej wszystkie te projekty, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną i jest zgoda co do ich wyceny, co do tego, w jaki sposób mogą być realizowane. Oczywiście to nie oznacza ostatecznej listy, bo jeszcze każdy z mieszkańców, nie tylko ci, którzy są autorami projektów, ale każdy zainteresowany ma możliwość odwołania się od decyzji, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych, jeśli się nie zgadza z jakimś projektem, jego realizacją lub jeśli nie zgadza się z tym, że ten projekt nie znalazł się na liście do głosowania.
0: Mówił Patryk Wawrzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich Urzędu Miasta. A teraz zmieniamy temat i mamy informacje z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Od 1 sierpnia na basenie Uniwersyteckiego Centrum Sportowego rozpocznie się planowana przerwa technologiczna. Jak informuje uczelnia, w tym czasie przeprowadzone zostaną specjalistyczne prace konserwacyjne, przegląd instalacji basenowych oraz gruntowne czyszczenie i dezynfekcja. Na razie nie wiadomo, kiedy obiekt zostanie ponownie otwarty. Słuchajcie raportu. Rosja wydaje coraz więcej na polski internet. Minister cyfryzacji ostrzega, że pojawia się u nas coraz więcej antyukraińskiej narracji pochodzenia rosyjskiego.
2: Rosjanie mają coraz więcej sił i środków, jeżeli chodzi o wydawanie ich na kierunku Polska, żeby te trole, farmy troli, różnego rodzaju boty pracowały i siały w Polsce chaos w sieci.
3: A to są tylko farmy troli, to czy są też jakieś nowe środki?
2: Są też osoby, które w Polsce są zachęcane narracjami z Rosji i czasami nawet w te rosyjskie narracje włączają się polscy politycy, pisząc straszne oszołomstwa.
0: Dodał wicepremier Krzysztof Gawkowski w rozmowie z Piotrem Salakiem.
4: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
5: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, to jest raport sportowy. Zapraszam. Zaczynamy od żużla i sukcesu KS Toruń. Nasza drużyna wygrała kolejną rundę U24 Ekstraligi na Motoarenie. Liderem Torunian był Nikolaj Heiselberg, 13 punktów, oraz Mikołaj Duchiński, 11 z bonusem. W Toruniu rywalizowały zespoły z Gorzowa, Zielonej Góry i Lublina. A już w najbliższą sobotę odbędzie się Grand Prix Challenge we Włoszech. Start o 20.15. Na starcie stanie trzech Polaków: Kacper Woryna, Dominik Kubera i Maciej Janowski. Unia Leszno, czyli tegoroczny beniaminek PGE Ekstraligi, pochwalił się przedłużeniem kontraktu ze swoim wychowankiem. Piotr Pawlicki zostaje w Lesznie do końca sezonu 2028. Na koniec piłka nożna. Robert Lewandowski zadebiutuje w barwach Chicago Fire w meczu z Interem Miami. Mecz zaplanowano dzisiejszej nocy, czyli ze środy na czwartek o 1.30 polskiego czasu.
4: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń, Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
0: Maksymalnie do 23 stopni, na niebie sporo chmur z szansą na chwilowe przejaśnienia. Tak pogodowo zapowiadają nam się najbliższe godziny w Toruniu. Raczej nie powinno padać, ale cały czas utrzymuje się ten dość silny wiatr.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń, Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
8: Już po 15, 22 dzień lipca, imieniny obchodzą Magdalena, Lena i Milena. Proszę, jak się wszystko rymuje. Dziś Światowy Dzień Mózgu. Warto mieć, warto używać, choć nie zawsze jest to takie oczywiste. U nas oczywiście wielkie hity. Już teraz John Jett, I Love Rock and Roll, a później Bibi Rexha i Sad Girls.

16 minut po godzinie 15. Niestety kiepskie informacje z A1. Po 14 w Rogowie w powiecie toruńskim doszło do wypadku z udziałem samochodu osobowego i ciężarowego. 5 osób poszkodowanych. Na miejscu pracują 2 zastępy straży pożarnej, a ruch drogowy w kierunku Łodzi jest w tym miejscu całkowicie zablokowany.

0: mrozu. Jak nie my, to kto? To taki symbol postawy, która często towarzyszy nam w czasie wakacji. No co, nie stać nas? Pokażemy. Jak nie my, to kto? Tak może być chociażby przy wyborze wakacyjnej destynacji. My po raz kolejny pytamy mieszkańców Torunia, co lepsze, polskie morze czy zagraniczne wojaże?
1: Wyjazd za granicę.
2: Raczej też, ale ogólnie za morzem nie przepadam, wolę las.
3: Uważam, że jest więcej atrakcji do zobaczenia, też takich kulturowych i historycznych, bo już takie polskie bardziej znam, bo jestem sama na turystyce, więc uważam, że no jednak zagranica bardziej przemawia do mnie.
4: No ja bym raczej wybrał wyjazd za granicę, no. Polskie morze jest fajne, ale wyjazd za granicę to jednak co innego, nie? To są czasem, ale to nie zawsze się udaje, nie?
5: Natomiast tak jakby w sezonie, no to w sumie morze polskie wychodzi tak samo jak zagranica, pod względem cenowym, pod względem noclegowym.
0: Co wygra u was? Sentyment, patriotyzm czy jednak budżet?
6: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowi. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
8: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio

0: Hity pełne słońca w Radiu Gra, John Cicada, Just Another Day, po prostu kolejny dzień, a noc, no te najbliższe, jak piosence, do innych niepodobne. Przypominamy o tym, że w naszym regionie przez najbliższych kilka tygodni będziemy mogli być uczestnikami nocnych obserwacji Perseidów. Takie spotkania odbywać się będą w całym regionie, a w powiecie toruńskim już prawie na finał akcji, dokładnie w piątek, 28 sierpnia na Zamku Bierzgłowskim. Pokazy będą odbywać się od 18 do 22. Oprócz możliwości obserwowania tego niezwykłego zjawiska, będzie można wziąć udział także w prelekcjach popularno-naukowych oraz warsztatach. Więc do końca sierpnia spoglądamy wysoko w niebo. Ale gwiazdy te muzyczne także na antenie Radia Gra, po przerwie chociażby Savage i Doda.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro. Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
1: Masz pomysł na sesję? Stwórz ją w HA Studio na Toruńskim Jarze. Czekają na ciebie dwa nowoczesne studia fotograficzne, mnóstwo stylowych dodatków i profesjonalne oświetlenie, które pozwoli zrealizować każdą kreatywną wizję. Tworzysz content, budujesz markę osobistą lub chcesz mieć wyjątkowe zdjęcia? To miejsce dla ciebie. Rezerwacje wygodnie przez Booksy lub Instagram. Wkrótce zapraszamy także na drzwi otwarte. Szczegóły pojawią się niebawem. Więcej informacji na haastudio.eu.
2: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kozynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Po reklamie.
6: Maksymalnie do 23 stopni, na niebie sporo chmur z szansą na chwilowe przejaśnienia. Tak pogodowo zapowiadają nam się najbliższe godziny w Toruniu. Raczej nie powinno padać, ale cały czas utrzymuje się ten dość silny wiatr.
7: To jest Radio Gra.

0: Rod Stewart w Radio Gra, Do You Think I'm Sexy. Uwaga, kierowcy podróżujący ulicą Olsztyńską. Dziś kolejny etap prowadzonych tam robót. Mogą pojawić się niewielkie utrudnienia. Roboty prowadzone na odcinku od Czekoladowej do Torów oraz w pobliżu Wapiennej. W czasie realizacji w ciągu dnia ruchem mogą kierować sygnaliści. Bądźcie ostrożni. A już za chwilę kolejny raport Radia Gra, ten o 16.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Torimpex, tani weekend. Od czwartku do soboty. Kurki 59,99 kg. Golonka tylna 6,99 kg. Kalafior 4,99 sztuka. Kupuj także online na torimpex.pl.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrids. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrids. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
6: Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
7: Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza. Szkolna 10.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
9: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra 6 na osobę, a polska papryka czerwona 7,99 za kilogram. Kaufland.
11: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: O reklamie.
0: Jest 16 w Radiu Gra, czas na raport z kraju i ze świata.
13: Planowana przez rząd podwyżka opłaty cukrowej napotkała ostry opór branży spożywczej. Ministerstwo Finansów chce zwiększenia opłaty doliczanej do słodzonych napojów. W górę miałyby pójść także stawki za napoje zawierające

0: kofeinę. Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej. Igorze, jakie są argumenty branży spożywczej?
1: Przedstawiciele branży spożywczej wskazują, że podniesienie opłaty cukrowej uderzy w portfele konsumentów, a jednocześnie nie przyniesie oczekiwanego skutku. Opłata jest celowa, środki z niej trafiają do NFZ-u, teoretycznie m.in. na leczenie otyłości. Resort finansów chce nie tylko podnieść opłatę, ale i ją rozszerzyć. Parapodatek objąłby również koncentraty w formie stałej, suplementy diety, a także napoje, które mają co najmniej 20% soku. Opłata cukrowa nie była waloryzowana od 2020 roku. Rząd podjął próbę podwyżki w roku ubiegłym, ale prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę.
0: Prędzej czy później trzeba będzie się pozbyć frakcji Mateusza Morawieckiego. Tak kryzys na szczytach władzy Prawa i Sprawiedliwości komentują partyjne doły. W te głosy wsłuchał się dziennikarz Maciej Sołtys, który jest ze mną w studiu. Witamy.
2: Dzień dobry.
0: Czego obawiają się lokalni działacze PiSu?
2: Przede wszystkim spadków poparcia i twierdzą, że rozłam zaszkodziłby Prawu i Sprawiedliwości. Według lokalnych polityków PiS za Mateuszem Morawieckim stoi spora grupa osób, która jest zdecydowana odejść i robią wszystko, żeby to zrobić. Jak usłyszałem, w grę wchodzą duże ambicje i walka o stanowiska ministerialne, ale już na przykład według moich rozmówców z Rady Miasta Krakowa wśród radnych temat opuszczenia partii w ogóle nie istnieje. Wśród lokalnych działaczy pojawiają się także głosy, że postać Mateusza Morawieckiego zaczyna ciążyć PiSowi. Z kolei z otoczenia byłego premiera słychać wciąż, że nikt nie chce odchodzić ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, ale jednocześnie nikt nie ma planów opuszczać Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze wczoraj Mateusz Morawiecki, który odwiedził Małopolskę, zapewniał, że chce budować jeden wspólny obóz patriotyczny. Jutro wieczorem mija czas, jaki władze partii dały środowisku Morawieckiego. Jego stronnicy mają wybrać albo partia, albo Stowarzyszenie Rozwój Plus.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salon snu.pl.
4: Jeżeli chodzi o najbliższe godziny w Toruniu, to raczej nie powinniśmy spodziewać się większych zmian w pogodzie. Na termometrach maksymalnie 23 stopnie, ale wiatr zwiększa nam odczucie chłodu. Nie powinno padać, natomiast w nocy już może pojawić się deszcz.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salon snu.pl.
5: Środa po 16:00, można powiedzieć, że większa część tygodnia pracy za nami, a co przed nami w tej godzinie? Kolejna wakacyjna wyprawa i dylemat w kraju czy za granicą. Zaprosimy Was też na startujący jutro festiwal improwizacji teatralnej JOW w Dworze Artusa. A już teraz Shakira, później Rian Rimes.

0: Sissy Catch, Strangers by Night w Radio Gram. Wracamy do naszego tematu, czyli dylematu: polskie morze czy zagraniczne wojaże. Teraz do tematu odnosi się podróżnik Paweł Kunc, ekspert branży turystycznej.
1: Kiedyś powiedzenie jadę do Azji, bo nie stać mnie na czas nad polskim morzem brzmiało jak jakaś obrazoburcza historia. Tymczasem teraz coraz częściej może zdarzyć się, że łapiąc tani bilet lotniczy na drugi koniec świata, który jest największym składnikiem budżetu wyjazdowego, sumarycznie licząc wszystkie koszty związane z pobytem nad Bałtykiem kontra pobytem na przykład nad Morzem Andamańskim, no ta wajcha lepszego wyjazdu czy tańszego wyjazdu zagranicznego przestawia się dość mocno. Ważna uwaga, to nie jest kwestia tylko polskiego morza, ponieważ Polska generalnie stała się dość drogim krajem i mówią o tym nie tylko nasi rodacy, ale także turyści z krajów ościennych.
0: Więc może się okazać, że jest to szczyt szpanu, że jedzie się nad polskie morze. Tych to stać.
2: Reklama.
3: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
4: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
5: Torimpex, tani weekend. Od czwartku do soboty. Kurki 59,99 kg. Golonka tylna 6,99 kg. Kalafior 4,99 sztuka. Kupuj także online na torimpex.pl.
6: Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do Wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź Wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.
7: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
11: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
12: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
13: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Po reklamie.
16: To jest Radio Gra.

0: Rihanna, Only Girl in the World w Radio Gra. Już jutro przez kilka dni Toruń stanie się centrum teatru improwizacji w naszym kraju. Wszystko to za sprawą Międzynarodowego Festiwalu Jo. To jego 9. edycja. Warto przy tej okazji zadać też podstawowe pytanie. Na czym polega teatr improwizacji?
1: Ja to lubię zawsze określać jako, tak parafrazując Piratów z Karaibów, że to są bardziej wskazówki niż zasady, bo rzeczywiście jest wiele rozmaitych takich właśnie wskazówek. Natomiast zawsze jest tak, że można siebie też zaskoczyć czymś, co kompletnie by się wydawało, że nie współgra z tymi zasadami. Im bardziej jesteśmy w stanie wyjść z własnej głowy i skupić się na tym, co tu i teraz, na tym, co dzieje się na scenie, na tym, co jest pomiędzy osobami współtworzącymi tę scenę, tym bardziej to będzie żywe, tym bardziej to będzie atrakcyjne, tym większa jest też szansa, że zaskoczymy nie tylko widzów, ale i siebie samych.
0: To co? Dacie się zaskoczyć? Zapraszamy do Dworu Artusa, a mówił koordynator artystycznego festiwalu Jo, Piotr Pawłowski.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Silence Circle cool Touch in the Night. Niestety kolejna informacja drogowa, tym razem 15 na drodze między Toruniem a Kowalewem Pomorskim. Kolizja dwóch samochodów w Szychowie, dokładnie ruch wahadłowy na miejscu. Odpowiednie służby, bądźcie ostrożni. Życzymy wam spokojnego mimo wszystko powrotu do domu po pracy.
1: Radio Grad.

0: Hity pełne słońca w Radiu Gra. Inna Love. Dowód na to, że większość piosenek jest o miłości. Zresztą podobnie będzie po przerwie, bo przed nami chociażby Gazebo i jego niesamowite I Like Chopin.
1: Reklama. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
2: Masz pomysł na sesję? Stwórz ją w HA Studio na Trójskim Jarze. Czekają na Ciebie dwa nowoczesne studia fotograficzne, mnóstwo stylowych dodatków i profesjonalne oświetlenie, które pozwoli zrealizować każdą kreatywną wizję. Tworzysz content, budujesz markę osobistą lub chcesz mieć wyjątkowe zdjęcia? To miejsce dla Ciebie. Rezerwacje wygodnie przez Booksy lub Instagram. Wkrótce zapraszamy także na drzwi otwarte. Szczegóły pojawią się niebawem. Więcej informacji na haastudio.eu.
3: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
4: Znowu muszę się zająć windykacją.
5: To coś z indykiem?
4: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
5: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
6: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
7: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus. Po reklamie.
8: Jeżeli chodzi o najbliższe godziny w Toruniu, to raczej nie powinniśmy spodziewać się większych zmian w pogodzie. Na termometrach maksymalnie 23 stopnie, ale wiatr zwiększa nam odczucie chłodu. Nie powinno padać, natomiast w nocy już może pojawić się deszcz.
9: Słuchasz Radia Gra.

0: hity pełne słońca w radio gra Mossy Mami Underneath the Bloom. Sztuka przez wielkie S króluje w Toruniu. Na ekranach możemy jeszcze podziwiać homerowską Odyseję w reżyserii Christophera Nolana, a już niebawem na deskach Teatru Chorzycy zobaczymy Tytusa Andronikusa Williama Szekspira w reżyserii Marcina Libera. Rozpoczęły się już próby do pierwszej premiery teatralnej sezonu 26-27. Warto zaznaczyć, że sztuka opowiada o powrocie rzymskiego wodza Titusa z wojny i serii dramatycznych wydarzeń związanych z walką o tron czy zemstą. A więc nowy sezon teatralny na deskach Chorzycy zacznie się od naprawdę klasycznego, mocnego uderzenia.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
4: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
5: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza, tuż przy lesie i parku, z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
1: O reklamie.
6: Słuchacie Radia Gra, to środa 22 lipca. Czas na kolejny raport o 17.
7: Decyzja kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości zapadła, pisze w mediach społecznościowych rzecznik partii. Rafał Bochenek kolejny już raz przypomina, że każdy polityk PiSu, który chce w partii pozostać, powinien do końca dnia w czwartek złożyć stosowne oświadczenie. Na linii sejmowe studio nasz reporter Kacper Wróblewski.
8: Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Wczoraj ujawniłeś, że wierność partii zadeklarował Daniel Obajtek. Dziś tak. Europoseł PiSu odniósł się do tej decyzji w serwisie X. Co napisał?
8: Były prezes Orlenu apeluje do polityków PiSu, że tu cytat: jedność nie powinna oznaczać wyrzucenia z partii Mateusza Morawieckiego. Obajtek pisze jednocześnie, żeby nie wykorzystywać jego deklaracji o jedności do dalszych ataków i kłótni. W PiSie mocno wrze, kolejny wpis rzecznika PiSu przypomina o ultimatum dla członków Stowarzyszenia Rozwój Plus. Czwartkowy termin jest ostateczny, a skutki jego upływu są nieodwracalne, pisze Rafał Bochenek. Jednocześnie stronnicy Morawieckiego pytani, czy opuszczą PiS, odpowiadają:
9: nie, my nie opuszczamy, ale liczymy się z tym, że PiS może nas opuścić.
8: A tak mówił Ryszard Terlecki, związany z PiS-em od ponad 20 lat. Z Sejmu Kacper Wróblewski.
7: Ceny paliw rosną. Na wielu stacjach 95 kosztuje już prawie 7,5 zł, a za olej napędowy zapłacimy 7 zł i 64 grosze. Reporter Jakub Rybski jest na stacji benzynowej na warszawskim Powiślu. Witaj, Kubo.
10: Dzień dobry, jestem.
7: Rozmawiałeś z kierowcami. Czy oni liczą na to, że rządzący przywrócą pakiet ceny paliw niżej?
10: No zdecydowanie tak. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, przyznają, że szczególnie dłuższe trasy stają się bardzo kosztowne. Ludzie obawiają

0: Obawiają się też, że to nie koniec podwyżek na stacjach.
1: Te koszta są spore. No tutaj do Warszawy z Zielonej Góry na paliwo poszło prawie 500 zł.
0: Ma Pani nadzieję, że rząd przywróci ten program CPN, no, ceny paliw niżej?
1: Oczywiście, bo niedługo nie będzie biednych ludzi stać jeździć autami, a bogatych zawsze będzie stać na wszystko.
2: Jest jak jest, no na to nie mamy wpływu, to jakiś mądry człowiek na Stanach Zjednoczonych sobie wojenkę wywołał, no i mamy to, co mamy.
0: Z Warszawy Jakub Rybski.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
4: 13 albo 14 stopni Celsjusza wskażą w nocy toruńskie termometry. Możliwe są przelotne opady deszczu. Jutro w ciągu dnia maksymalnie do 20 stopni. Na niebie przewaga chmur z szansą na chwilowe przejaśnienia. Utrzyma się ten silniejszy wiatr.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
5: Już po 17:00, słuchacie Radia Gra. W tej godzinie kolejne hity pełne słońca, ale będzie też doskonały toruński raper, który zaprosi na wyjątkową imprezę, która już ten weekend w naszym mieście.

0: Daria zawiało z tobą na chacie. Nie na chacie, ale w naszym studiu teraz kolejny gość, Marone.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Zwycięzca tegorocznego plebiscytu Toruńskie Gwiazdy w kategorii Płyta Roku. Cześć, witaj, jak się z tym czujesz?
1: No, cały czas się cieszę, jakby to jest świeża sprawa. Fajnie, no bardzo się cieszę z tego wyróżnienia. Tak jak mówiłem ze sceny podczas całego plebiscytu, że zaskoczeniem dla mnie jest to, że wygrałem Płytę Roku, aniżeli Nadzieję Roku, bo się bardziej spodziewałem, że wygram tamtą kategorię, a byłem drugi, także byłem blisko obu. Fajnie, super. Czuję się super z tym, że ludzie docenili to, bo podejrzewam, że nie tylko znajomi głosowali, podejrzewam, że inni ludzie też, także fajnie.
0: A powiedz, czy ta nagroda też jest taki mobilizator do dalszej, intensywnej pracy?
1: Ta nagroda też pokazuje, że jednak to ma sens, to co robię, także no nic, tylko się cieszyć, robić swoje dalej i być może jeszcze w przyszłości jakieś kolejne sukcesy nas doczekają.
0: Na pewno będą, a ja tylko dodam, że z Marone będziecie mogli się spotkać w najbliższą sobotę w Kombinacie Kultury w ramach kolejnej odsłony Toruński Rap Night.

0: Drink some margaritas, by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Lost Frequencies, Are You With Me w Radio Gra. Ponoć idzie nowe, po staremu, bez zmiany stref i cen za parkowanie, za to z rozwojem podziemnych parkingów. Takie są tendencje na najbliższe lata. Poznaliśmy nawet wstępne lokalizacje przewidywanych parkingów podziemnych. Między innymi pod skwerem przy Chopina 9, naprzeciwko budynku Urzędu Stanu Cywilnego, przy Barzyńskich, pod parkingiem przy Akwatoru, czy pod ulicą Skrzyńskiego obok dworca Toruń Miasto. Więcej na ten temat przeczytacie na naszej stronie Gra FM. A do 18:00 klasyka i świeżynki, chociażby George Harrison, Roxy czy Jennifer Lopez.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
5: I pomysłów.
4: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
5: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
4: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
5: Pelet oraz węgiel.
4: I wiele innych produktów.
5: Młyniec Skład Budowlany.
4: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
6: Po reklamie.
7: 13 albo 14 stopni Celsjusza wskażą w nocy toruńskie termometry. Możliwe są przelotne opady deszczu. Jutro w ciągu dnia maksymalnie do 20 stopni. Na niebie przewaga chmur z szansą na chwilowe przejaśnienia. Utrzyma się ten silniejszy wiatr.

0: Niezapomniany duet Roxette, Fading Like a Flower. Nasze dzisiejsze spotkanie dobiega końca, ale hitów pełnych słońca całe mnóstwo, jeszcze także po 18:00 po kolejnym raporcie Radia Gra. Później powita was Przemek Grabowski. Mariusz Skłodanowski, już dziękuję za dziś. Zapraszam na jutro po 13:00. Znowu będzie mnóstwo dobrej muzyki, ważnych dla Torunia informacji.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
4: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
5: No i co, Barbara, co?
4: No, a jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej ma.
2: O reklamie.
0: Jest 18:00, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
8: Na początek Ukrainiec, który zamaskowany z bronią, napadł na siedzibę jednej z firm w Kórniku w Wielkopolsce, zatrzymany przez policjantów.
9: 42-latek ukradł z biura kasę pancerną. Funkcjonariuszom udało się go zatrzymać po kilku godzinach od napadu.
8: Z tymi informacjami nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Jakie są ustalenia policji?
10: Nad ranem napastnik w kominiarce wszedł do pomieszczenia ochrony w jednej z firm. Miał przy sobie pistolet, jak się potem okazało, hukowy, a także nóż. Związał ochroniarza, następnie splądrował pomieszczenia biurowe, zabierając stalowy sejf, a także telefon i kluczyki do firmowego samochodu. Załadował do niego kasę pancerną i odjechał. Na miejsce przyjechali policjanci, którzy w pobliżu zabudowań natrafili na skradziony samochód, a obok porzucony sejf, którego mimo prób zniszczenia zamka złodziejowi nie udało się otworzyć. Funkcjonariuszom udało się ustalić tożsamość cudzoziemca i po kilku godzinach go zatrzymać. Usłyszał zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznych narzędzi, kradzieży samochodu, telefonu i sejfu, w którym było 3200 zł. Trafił do aresztu, grozi mu 20 lat więzienia.
9: 82. rajd Polski startuje już w piątek. Rywalizować będzie prawie 150 załóg.
8: Do niedzieli kierowcy będą się ścigać na drogach województwa śląskiego.
11: W czasie takiego startu pan woli uciekać czy gonić?
12: No łatwiej jest uciekać, no bo mamy już tą przewagę, nie? Więc jakby to jest na pewno, jeżeli już mamy wypracowane i jakby jesteśmy w stanie tą jeszcze dużą przewagę, że możemy tą kontrolować, nie? Ale generalnie cieszę się na ściganie, na zawody, na to, co tu się będzie działo, że jest to otwarcie w piątek wieczorem pod Spodkiem, które jest takim naprawdę

0: show w centrum naszej aglomeracji, w centrum Katowic i to stało się taką wizytówką tutaj, że jest mnóstwo kibiców wtedy.
1: Z kierowcą Jarosławem Szeją rozmawiał reporter Marcin Buczek.
2: W nocy w Toruniu temperatura spadnie do 13 albo 14 stopni Celsjusza. Możliwy jest przelotny deszcz. Popadać może także jutro w ciągu dnia. Na termometrach ma być maksymalnie do 20 stopni Celsjusza, ale przez utrzymujący się silny wiatr odczuwalna temperatura będzie na pewno niższa.
3: Hej, cześć, witajcie w środę na wakacjach. Przemek Grabowski z wami po godzinach w Radiu Gra. Mam wasze ulubione hity, będą klasyki, będą nowości, a jak wakacje, no to także obowiązkowo coroczny hymn męskiego grania. Teraz nareszcie...

0: Radio Gra.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Od nowa Kwiat Jabłoni, zawsze pozytywnie polecam wam ich występy na żywo. A za chwilę Taylor Swift, no w tej chwili ma przerwę, no bo przecież powiedziała tak. Taylor i słynny sportowiec Travis Kelce to już małżeństwo. Rodzinka może się powiększy. To znaczy ja niczego nie wiem, to tylko takie plotki. Tak sobie pomyślałem, że może niedługo się powiększy. Jakby co, to jeszcze nic do mnie nie dotarło. Taylor Swift zaśpiewa już za chwilę.

0: król disco house'ów, Purple Disco Machine, który ostatnio miał problemy ze słuchem, za głośno tam sobie odkręcał na imprezach, w klubach i na festiwalach, tak więc dbajcie o swój słuch, a wcześniej słuch was nie mylił, wróciła do nas mandaryna. Są wakacje, jest every night, skoro mandaryna wróciła do wiśni, no to u nas też taki muzyczny powrót do przeszłości. Teraz czas na przyszłość. Nowość w Radiu Gra, którą polecam na wakacje, to szwedzki projekt Jubel, o wiecie, takim domu nad wodą, nad oceanem konkretnie, Ocean House.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Magnetic od projektu Bauza. Ten numer polecam do lasu na grzyby, tak na słuchawkach. Z radiem gra, bo wiecie, sezon powoli startuje. Tak, tak. Widziałem, już otwierają skupy grzybów w niektórych miejscach. Za kurki płacą na razie 15 kilo, w skupie przynajmniej. Widziałem u mnie lokalnie. 15 zł za kilogram kurek, jeżeli ktoś chciałby sobie wakacyjnie dorobić. Zostańcie z radiem gra, bo za chwilę wróci Enrique, ale będzie też ekipa Pet Shop Boys.
1: Reklama. Pani Babao, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze więcej...

0: oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa, marki, rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do Wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź Wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.
7: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, Szosa Chełmińska 135.
1: Po reklamie.
8: W nocy w Toruniu temperatura spadnie do 13 albo 14 stopni Celsjusza. Możliwy jest przelotny deszcz. Popadać może także jutro w ciągu dnia. Na termometrach ma być maksymalnie do 20 stopni Celsjusza, ale przez utrzymujący się silny wiatr odczuwalna temperatura będzie na pewno niższa.
9: Słuchasz Radia Gra.

0: Opola numer uno. To dla tych, którzy mają ochotę może na jakąś włoską kolację, może spaghetti, może pizza. Najlepsza, taka domowa. Zostańcie z nami, bo po 19 jeszcze więcej waszej ulubionej muzyki. Wrócimy też do polskiej klasyki. Mój jest ten kawałek podłogi, chyba wszyscy znają, kochają. Czeka Mister Zup.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.

0: 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry-start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Po reklamie.

0: A jak ktoś ma jeszcze 20, no powiedzmy 25-30 lat kredytu hipotecznego, to też może sobie tak śpiewać, że jego jest kawałek podłogi, czy nie? Czy dopiero za 20 lat? Minister Zup, witajcie po 19:00 na wakacjach. No nie stresujemy się takimi rzeczami. Jest lato, są dobre bity, czas rozgrzać nasz gramofon w Radiu Gra. No i z czarnego krążka Ma Baker. Z gramofonu na winylu zawsze brzmi lepiej. Bonnie M.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air, give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

Hey DJ, to ekipa Sinko, Sean Paul i Megan Trainor, która rzeczywiście zrzuciła ostatnio sporo kilogramów, na lody sobie nie pozwala, ale wakacje no to trzeba, w szczególności, że idą jednak te cieplejsze dni, to pamiętajcie, że lody topią się szybciej w wafelku niż w kubeczku, bo wiadomo, wafel pochłania ciepło z dłoni, czyli czasem fizyka wygrywa z apetytem. A na wakacje i na lody za chwilę Alesso w Radiu gra jego I Like It.

0: My Life, wielki hit od ekipy Bon Jovi. John Bon Jovi potwierdził, że chłopaki jeszcze wrócą na koncerty i będzie ich sporo. Teraz trochę wakacyjnej statystyki. Wiecie, że najwięcej zdjęć z wakacji robimy, no właśnie kiedy? Okazuje się, że pierwszego i ostatniego dnia wyjazdu. Jak to jest u was? To się chyba sprawdza pierwszego, bo wszystko jest takie nowe i ostatniego, no bo trzeba już kończyć. A między tymi wszystkimi zdjęciami jesteśmy często zbyt zajęci po prostu odpoczywaniem. A na odpoczywanie kolejne słoneczne bity w Radiu Gra. Polecam wam ich taneczną produkcję. To przyjaciele z Wielkiej Brytanii. Switch Disco w nowości Voices.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

Odkochaj, nasza wakacyjna nowość w Radiu Gra. Teraz zaproszenie na spacer na wakacjach, bo co się okazuje, że przeciętny turysta to chodzi na urlopie nawet dwa razy więcej niż w pracy. Wiadomo, wakacje to jedyny czas, kiedy licznik kroków cieszy bardziej niż budzik, ale może warto pochodzić się trochę więcej, nawet jak nie ma wolnego. I za chwilę też na spacer Queen w Radiu Gra. I want to break free.

0: zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegro.pay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: Cleo zaśpiewała o swoim domu. Ciekawe, czy lubi lody. Wracam jeszcze raz dzisiaj do tematu lodów, bo dowiedziałem się, że najpopularniejszym smakiem lodów na świecie wciąż pozostaje, jak myślicie, czekolada, pistacja, jednak wanilia, która chyba idealnie miesza się z czekoladą. Wiadomo, że klasyka nigdy nie wychodzi z mody. Będzie trochę muzycznej klasyki. Wieczorowo wróci zespół Bananarama, ale za chwilę taneczna nowość. David Guetta i Alok razem w tanecznym Run, Run, River. Musicie to sprawdzić.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
3: Bicie nocne, skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: Marian, a gdzie mogę kupić...
4: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na media.

Tak wiecie, na złotą godzinę, gdy słońce coraz niżej horyzontu, Milky Chance i Stolen Dance. Przemek Grybowski, witajcie wakacyjnie w środę po 20. Co dzisiaj można świętować? Dzień mózgu. Ja wiem, że niektórzy pomyśleli, że to święto nie dla wszystkich. No już bez takich, wszyscy mogą świętować. Teraz Lutrusia McNeil.

I Got a Feeling, wielki hicior od Black Eyed Peas. Podkręcał to dla nich David Guetta. A teraz idziemy do lasu. Pewnie wiecie, że coraz więcej jagód w naszych polskich lasach. Jesteśmy w środku jagodowego sezonu. Ale uwaga, bo za zbieranie jagód w nieodpowiedni sposób można dostać mandat. Na przykład pewien facet dostał ostatnio mandat w wysokości 50 zł. Dlaczego? No dlatego, że zbierał jagody przy użyciu specjalnej maszynki, potocznie nazywanej grzebieniem. A takie urządzenia są w Polsce zakazane, choć pozwalają znacznie szybciej napełnić pojemnik owocami, bo jest łatwiej, ale niszczy się krzaczki. Tak więc jeżeli idziecie do lasu na jagody, to bez takich urządzeń poproszę. No i jak się nazbiera, słuchajcie, takie pierogi z jagodami, to smak lata przecież, przepyszności. Dla wszystkich w kuchni dźwięk lata w radiu gra. Hicior lata. To projekt The Bauza, ich I Wanna.

0: sama.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
7: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
8: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
7: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
8: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
7: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
8: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
7: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
8: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozielatki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

Più bella cosa, klasyka z Włoch, Eros Ramazzotti na wakacjach z nami w Radiu Gra. Mam wiadomość dla fanów muzyki George'a Michaela i Eltona Johna. Pamiętacie? Oni kiedyś śpiewali razem, między innymi słynne Don't Let the Sun Go Down On Me, ale co się okazuje, że gdzieś pomiędzy sesjami nagrali jeszcze jeden utwór, którego nie wydano i którego świat nie słyszał. I teraz menadżer Eltona Johna stara się, żeby ta piosenka została wydana. Podobno możemy to usłyszeć na święta. Kolejny duet George'a Michaela i Eltona Johna. To byłoby coś naprawdę ciekawego. Czekając na taki klasyk, imprezowy, wakacyjny klasyk na wakacjach z Radiem Gra. Zróbcie głośniej, śpiewamy, tańczymy, wkręcamy też żaróweczki. Village People, YMCA.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury.

0: Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Po reklamie.

Don't Get Me Wrong od ekipy Pretenders. Przemek Grabowski, witajcie po 21:00 wieczorowa w Radiu Gra. Napisał do mnie Kuba, że on był dzisiaj w lesie i żadnych grzybów nie widział. Kuba, wiesz, no nie każdy ma taki grzybowy radar. Niektórzy to mają taki, że od razu znajdują. Ja to nie mam, ale znam takie osoby, które wchodzą do lasu i widzą coś, czego ja nie widzę. Kuba, ja wiem, że nie jest łatwo, ale powoli, powoli te grzybki już się pokazują. No to dla grzybiarzy taki klasyk wieczorowo w Radiu Gra. Są wakacje, jest The Power od ekipy Snap. We'll be right back.

Tak właśnie brzmiały lata 80. Jam & Jackson i Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall. Dla wszystkich na wakacjach, dla wszystkich po wakacjach i bez wakacji. Ale można sobie poplanować, nawet jak ktoś jest już po wakacjach, bo okazuje się, że osoby planujące wakacje mają zwykle lepszy nastrój niż kilka tygodni przed wyjazdem. Czasem najpiękniejsza część podróży zaczyna się jeszcze przed spakowaniem walizki. No to co? No to podróżujemy palcem po mapie, gdzie chcielibyście pojechać za rok albo za pół roku. No to na podróże, na wakacje polecam wam bity tego gościa. Przyjedzie do Polski i będzie w Trójmieście w sierpniu na dwóch występach. To Anima i jego Beautiful.

0: drama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowi. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
3: Pani Babao, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
4: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej pewnie jeszcze więcej

0: www.radioexpert.pl.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
0: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

Ten hit zabrałbym na plażę i jest chyba idealny do tańca w parze. Rym zupełnie przypadkowy. Jennifer Lopez. Ain't it funny? A skoro już wkraczamy do takich wspomnień i do takiej klasyki, to teraz francuska, którą znała cała Europa. No na pewno znała ją prawie cała Polska. To Ingrid. Słyszeliście o Ingrid? Pamiętacie Ingrid? Jak zagram wam tu FO2, to wszystkim się na pewno przypomni. Ingrid teraz na wakacjach z Radiem Gra.

0: mama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Przypominamy, że na stronie www.

0: prostu kaszel, śmiech zawsze kończył się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
0: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
3: Po reklamie.

0: reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Po reklamie.
7: Słuchasz Radia Gra.

0: Radio gra. Hity pełne słońca.
1: Dla ludzi z boku jestem głupkiem z bloku. Nie umiem rozmawiać, umiem spalać i obrócić w popiół. Jesteś taka sama, widzę w twoim oku to co w moim. Nie umiem kochać.